Pol prachy, Suzany, lekko blisz. Jo, jo, karton albo rek, a taki porcelan. Samotny ryba, cybulka ma, tapety parmezan. Pięć kilo leraku, lego jeansy, Calvin Klein. Tak, zdarzy to mi nic nie sni, ale